0: amanani zata le kusi be zamu zata le kusi be nguma na lo le khole
1: wewe je tsuju ngali matsu se je ngali zje ne